0: je zadnji od 10 hitov u vrsti.
1: Kva? A bo ih nov večer, kva?
2: Bodo, bodo.
0: Spet naslednja ura.
1: Samo na Radio Antena.
3: Maluma, baby. Pero mi amor, no hay problema, no, no.